0: era bwe batyo waliange miwogo nga njegomba nga nechikuta chowa senche gomba kati balabe birungi te binsanira nakoze samanyi gange na ntuyo zange na yebo ne bajiita enjayi akayimba ko ka ghetto president bwatyo bwatutegezeza mwasuze mtya abalungi abatuliriza nange nno nina yakayimba kensaba DJ Fanta nina yakayimba kensaba no matter what nsaba abachala tuongere tuvuganye guno mulembe gwe tulimu banange tuongere tukole nnyo tuvuganye kubanga sawa eno ya kukola buli omuwali fubanga bwosobola waliwo mchala gwe narabye ye postinze nagambye producer wange nti omchalo oyo nsaba omukole mu akalango kama mama tv waliwe ya mpereza kantu wako. Naga manze gola bandi CEO wano sawa zino. Nembizi zange zino. Hai nembizi ze satuwezi. Zaza dobu wana. Naga mba yenze CEO. Naga mba onoba wangono yali yanziru kako. Olwa ulilanti nakapacho atulete nembizi. Sebo te wako mieo. Choka no msaja naga mbwe na izi. Tuongere, tufukaje. Awa chala mbasaba bananga kaimba kano. Kaba nyumire. Nkaba welezo kuva kuntobo yomtima gwange. Buli alimu bulangiti. Samba bulangiti guofurume. Ensite ya gara batalina. Mpaka imba guifanta.
1: Koti ya bato, nomulunga miawayo. Reste tuta nakapacho. Kuka kutaulula, kulunga mia. Nokubudabuda, ngabitambulila wamune kulangulana. Kuuu.